0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Jarní mrazy způsobily pěstitelům ovoce škody za více než miliardu korun. Hasičská zbrojnice v Leskovci nad Moravicí dostane novou přístavbu. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Zítra bude oblačno až polojasno, místy zaprší a naměříme kolem 20 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
0: Policista ve Frýdku Místku zachránil ženu před finančním podvodem. Ve svém volnu v obchodním centru přišel k telefonující ženě u Bitcoin Matu. Ta mu přiznala, že podle pokynů z telefonu zachraňuje svůj napadený účet a do stroje vložila část svých úspor. Poté se ukázalo, že ji už předtím falešný bankéř připravil o téměř 230 tisíc korun. Všímavý policista ale dalšímu vkládání peněz do automatu zabránil. Kriminalisté případ šetří jako trestný čin podvodu. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by stát neměl další přebytečné kapacity, je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Podle Vojtěcha o případné přijetí dalších pacientů nikdo ani nepožádal. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboli v Česku je ale podle Vojtěcha nulové. Leskovec nad Moravicí na Bruntálsku rozšíří tamní hasičskou zbrojnici. Obec totiž získala další hasičský vůz s cisternou. Radnice má už všechny potřebné dokumenty a v nejbližších dnech zbrojnici předá stavební firmě. Práce pak potrvají zhruba do podzimu, říká nezávislý starosta Leskovce nad Moravicí Bedřich Buťák.
3: Ten cisternový automobil se do té naší stávající zbrojnice nevejde. Proto ta přístavba, budeme teda mít dva automobily, jeden dopravní automobil, který je teda bez cisterny, a to cisternové auto, takže samozřejmě tím se rozšíří ty naše možnosti likvidace požáru. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli. Ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně oblačno a výjimečně se objeví i přehánky. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Zítra přes den pak čekejte oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne lokálně s přehánkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Opavě v ulici Krnovská, vyšetřuje se tam nehoda osobního auta a motorky. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích na cestách v našem regionu, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
5: Dobry wieczór. Środa, 20 maja 2026 roku. Imieniny Bernarda i Wiktorii. Przed mikrofonem wita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Małe plenerowe zoo w parku Bożeny Niemcowej w Karwinie ma od niedawna nową atrakcję. Przy wybiegu dla zwierząt goście zoo mogą podziwiać drewniane rzeźby królików na dużym kapeluszu. Autorem tego dzieła jest miejscowy rzeźbiarz Karel Buchta, który stworzył też posąg Neptuna na brzegu tzw. Morza Karmińskiego. Artysta ma nadzieję, że figurki królików wykonane z jesionowego drewna przyciągną głównie małych karwiniaków. Klub piłkarski Trzyniec zwrócił się do władz miasta z prośbą o podwyższenie dotacji indywidualnej. Młodzi piłkarze potrzebują bowiem wyremontować szatnie i sanitariaty. Obecnie są one w złym stanie, a do ścian przenikają wody gruntowe. Brakuje ponadto oddzielnych toalet dla dziewcząt i młodszych dzieci. Jak powiedział rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, remont ma kosztować ponad 500 000 koron. Jabłonkowska Kapela Lipka oraz Gminny Ośrodek Kultury Fistebnej zapraszają miłośników folkloru na cykl warsztatów, na których uczestnicy poznają folklor górali beskidzkich, będą uczyć się śpiewu i tańców, takich jak na przykład łowięziok. Jak powiedział lider Lipki Chrystian Heczko, który poprowadzi zajęcia z Pauliną Kupczyk z grupy śpiewaczy Jaworzyńczanki, zajęcia odbywać się będą w siedzibie Istedniańskiego Ośrodka i potrwają do października. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Tradycje kulinarne Śląska były tematem spotkania w Bibliotece Regionalnej w Karwinie. O dawnych smakach, rodzinnych przepisach i ich znaczeniu dla regionalnej tożsamości mówiła prelegentka Dorota Świtała-Trybek.
6: Mówiąc o kuchni śląskiej, to trzeba wziąć pod uwagę różne aspekty, bo to są konkretne potrawy, ale to jest też obrzędowość, czyli jakie dania, jakie specjały pojawiały się w konkretne dni, chociażby kiedy mówimy o weselach, kiedy mówimy o świętach Bożego Narodzenia, o Wielkanocy, o odpustach parafialnych, ale to też praktyki, jak dane potrawy należy przyrządzać, z jakich składników, to też wierzenia dotyczące przyrządzania konkretnych specjałów, traktowania tak, a nie inaczej sprzętu kuchennego. To jest naprawdę bardzo bogaty zestaw różnych zagadnień.
5: Majówka w Domu Polskim w Karwinie Raju połączyła spotkanie miejscowej społeczności z obchodami Dnia Polonii i Polaków za granicą. W programie wystąpiły chór mieszany Stonawa oraz kapela Czerchla. Nie zabrakło też tradycyjnego smażenia jajecznicy. O znaczeniu wydarzenia mówi prezes koła PZKO Karwina Raj Maria Szwecowa.
7: Najpierw było Dzień Polonii, obchodzi się w Polsce 2 maja, czyli Dzień Flagi i Polonii i Polaków za granicą. Połączyć majówkę, bo troszeczkę to było tak, że nie było u nas wolnego terminu. Tak się przesuwało z wolnych dni, z początka maja na wolny termin. No i w tym wypadku przesunęliśmy się już na dzień 17, kiedy za tydzień będziemy obchodzili zesłanie Ducha Świętego. A tu jest tradycją, że się smaży jajecznica i dlatego my połączyli majówkę z Dniem Polonii.
5: Życie nie tylko mieszkańcom Bystrzycy komplikuje trwający od 2 miesięcy remont centrum wioski, mówi niezależny wójt gminy Roman Wróbel.
8: Nie tylko mieszkańcom daje się we znaki ten remont centrum gminy, również władzom gminy, ponieważ mieliśmy większe oczekiwania, jeśli chodzi o tempo tych prac, które na razie nie korespondują zbyt z naszymi oczekiwaniami. Dzięki Bogu ostatnie parę dni śledzimy wzrost liczby robotników na placu budowy i miejmy nadzieję, wykonawcy uda się zrealizować wszystko zgodnie z planem.
5: Tematami publicystycznej części wydarzeń będą bieg Olza Run, festiwal piosenki dziecięcej oraz koncert majowy bystrzyckich chórów szkolnych. A na razie posłuchajmy skaldów i piosenki na wierszyczku.

0: sobotę odbyła się piąta edycja biegu Olza Run, sportowego wydarzenia, które prowadzi uczestników wzdłuż Olzy, od jej ujścia do Odry w Boguminie, aż po beskidzki finisz w Istebnej. Prawie 100-kilometrową trasę tradycyjnie pokonywały 5-osobowe sztafety, ale w tym roku po raz pierwszy pojawili się także zawodnicy indywidualni w kategorii ultramaratonu. Atmosferę biegu, emocje na trasie i zmiany, jakie Olza Run przeszedł na przestrzeni lat, zebrał w reportażu redaktor Filip Tomanek.
1: Panowie, to już piąta edycja Olza Runu. Jak to się zmieniało od pierwszych, powiedzmy, pomysłów aż do tegorocznej odsłony?
2: Niesamowite, jak ten czas szybko biegnie. No tak, ma pan rację. Piąta edycja, Adam Ligocki, sędzia główny. I czym się różni? No powiedziałbym skalą, ponieważ pierwsza i jeszcze zerowa edycja, którą raczej biegliśmy z kumplami, żeby wypróbować trasę, to była to taka raczej zabawa, takie hobby, takie spotkanie przyjaciół. A teraz, szczerze mówiąc, mamy razem, o ile się nie mylę, 50 startujących, czy już drużyn, czy ultramaratońców. I łącznie wszyscy ludzie, którzy pobiegną na szlaku, to ponad 200 zawodników, czyli na pewno skala się różni i mam nadzieję, że również jakość, ponieważ staramy się w każdym roku ulepszać stosunki dla biegnących, dla zawodników, no i mam nadzieję, że to niesie jakieś owoce.
3: To może powiedz, co się nie zmieniło? Nie zmieniło się ta nasza pasja ku organizacji i też to, że dobrowolników, czyli wolontariuszy, mamy ciągle pod dostatkiem. Ryszard Marek, główny organizator. No a dwie takie sprawy, co się zmieniły, to w tym roku po pierwsze staramy się zmierzać czas za pomocą elektroniki, czyli miałby być poprawny, a druga sprawa, co się za tych 5 lat zmieniło, to pierwsze 2 roczniki,śmy mieli na boisku za Olzie, bardzo blisko źródła, ale tamśmy widzieli, że to jest dla mało osób, czyli tym jak się ta skala jakby to zwiększyła, tośmy postanowili przenieść metę pod Złoty Groń i tam jest bardzo fajnie, ponieważ są tam restauracje, idzie tam zjeść jakieś dania, jest tam ponad 100 miejsc w restauracji, czyli w razie niepogody, to jak dzisiaj, można tam siąść i zagrać się.
1: Jeśli chodzi o sam pomiar czasu, sami wspominacie, że jest zmiana.
2: Czyli z punktu widzenia technicznego, na starcie startujemy drużyny według dokładnego chronometru, no i później na wymianach mamy raczej taką przybliżeniu, taki orientacyjny pomiar czasu, ale najważniejsze, że w finiszu mamy eksternistę, zamówiliśmy służbę, która właściwie za pomocą chipów i bramy finiszowej zrobi pomiar praktycznie na sekundę, czyli mierzymy czas na 100 km plus minus sekunda.
1: A gdzie konkretnie są schowane te chipy?
2: Chipy są w pałeczkach, o ile chodzi o sztafety, a ultramaratońcy mają specjalny chip na swoim numerze startowym.
1: Oczywiście narzuca się pytanie, co w momencie, kiedy ktoś zgubi pałeczkę w czasie samego Olza Runu?
2: To przechlapane. Jeżeli zawodnik straci pałeczkę, no wyścig kontynuuje dalej, drużyna nie jest dyskwalifikowana, ale są sankcje, jest godzina doliczona do oficjalnego czasu, czyli nie rekomenduję na pewno.
1: Jak wygląda organizacja na tych 100 kilometrach? Ile wolontariusz trzeba wciągnąć? Jak zadbaliście o bezpieczeństwo?
2: Czyli z punktu widzenia organizacyjnego właściwie każdych 10 kilometrów, w przybliżeniu 10 kilometrów, ponieważ na 100 kilometrach jest sztafeta podzielona na 10 odcinków, czyli każdych 10 kilometrów jest grupa wolontariuszy, która zapisuje czasy, dopilnowywuje, żeby reguły były dotrzymywane, żeby zawodnicy dotrzymywali przedpisaną trasę. No i są oczywiście jakieś posiłki dla ultramaratońców. No i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chyba najważniejsze, staramy się jak największą część zawodu prowadzić poza ruchem drogowym, ale jednak są miejsca, w których dochodzi do przeplatania biegu z ruchem drogowym, no tam po prostu trzeba być bardzo ostrożnym i akcentujemy wszystkim zawodnikom, żeby dotrzymywać przepisy. No i oczywiście mamy zadbane również o opiekę medyczną, mamy lekarza, który pilnuje zdrowia zawodników.
1: Może perełki z minionych lat też wprowadzimy, bo teraz w tym momencie jeszcze nie znacie wyników obecnych. Jakie są dotychczasowe rekordy w różnych kategoriach? Komu udało się najszybciej zabiec?
3: Rekordy bardzo trudno wskazać, ponieważ trasa w każdym roku jest jest inna, nie powtarza się, a to z powodu tego, że czasami jest jakaś budowa po drodze albo coś takiego. Czyli zawsze kilometraż jest inna i dlatego nie wolno porównywać rok z rokiem. I z tego powodu wiemy, że tam czas około 7,5 godziny jest realny, to ci najlepsi za ten czas zabiegną, ale jak mówię, taki rekord nawet nie wiemy z głowy, ponieważ nie da się każdy rok to specyfiku swoje.
2: Także to jest me strony i wszystko, także ać się razi na trasę.
4: No, dzięki moc. Za tym.
0: Był to materiał redaktora Filipa Tomanka. W sobotę Chabierzowski Dom Kultury gościł finał 19. Festiwalu Piosenki Dziecięcej. O szczegółach tego wydarzenia rozmawiamy z organizatorką Ireną Włosok. Zapytamy ją m.in. o przebieg imprezy, repertuar prezentowany przez młodych artystów oraz o to, na co najbardziej zwracało uwagę jury. A na miejscu była redaktor Sabina Wojnar.
5: Garderoby pękają w szwach. Trwa gorączkowe powtarzanie tekstów i ostatnie poprawki strojów. W tym całym przedfinałowym zgiełku udaje mi się na moment zatrzymać główną organizatorkę, Irenę Włosok. Rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem wielkiego finału Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Chciałabym zacząć od samego początku. Jak można opisać istotę tego festiwalu? Co jest jego głównym celem i skąd bierze się fakt, że to wydarzenie gromadzi wokół siebie tak wielu chętnych?
6: Festiwal Piosenki Dziecięcej to taka piękna tradycja, trwająca już właściwie, dzisiaj odbędzie się 19. edycja, czyli trwająca już wiele, wiele lat i właściwie zrzesza piosenkarzy, młodych artystów, muzyków z naszego Zaolzia, a więc dzieci klasy 1-9 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania.
5: Skoro festiwal ma już swoją tradycję, to z pewnością wymagało to wielu lat pracy. Jak to wyglądało na samym początku? Ciekawi mnie, co najbardziej zmieniło się od pierwszej edycji do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj.
6: Ponieważ jestem ciut młodsza, że należę do tej może trochę młodszej generacji, to nie powiem szczegółów, ale na pewno dzisiaj zjawi się tutaj osoba, która stała na początku tego wszystkiego, a więc pani Lidia Kosiec, która będzie również takim gościem naszym festiwalowym.
5: Skoro mowa o tym, jak festiwal urósł, jak duża jest ta dzisiejsza edycja? Ilu wykonawców ostatecznie zobaczymy na scenie podczas koncertu finałowego?
6: Przed państwem, przed widownią przedstawią się dzieci w trzech kategoriach. To soliści, czwarta kategoria to duety, a w piątej kategorii pojawią się trzy zespoły. Razem 22 punktów programu, plus oczywiście gość specjalny, to po przerwie w drugiej części gali finałowej.
5: Dzisiejszy finał to już zwieńczenie całego procesu, ale droga tutaj na pewno nie była prosta. Jak wyglądały wcześniejsze etapy i jak przebiegały same eliminacje?
6: Eliminacje przebiegały w marcu, 11-12 marca. Dzieciaki zjechały się, właściwie spotkaliśmy się w Cieszynie, w ośrodku Strzelnica. Oczywiście na sali pojawiło się fachowe, muzyczne jury. Dzieciaki występowały na tej mniejszej scenie, a po dwudniowych eliminacjach już wyłoniono właśnie tych najlepszych, najbardziej utalentowanych, którzy dziś właśnie pokażą się widzom na już prawdziwej, dużej, ogromnej scenie Domu Kultury Petra Bezrucze w Chabierzowie.
5: Przy tak dużej liczbie uczestników kluczową rolę odgrywa ocena. Na co jurorzy zwracają największą uwagę? Czy decydująca jest czysta technika i bezbłędne śpiewanie, czy kryteria są bardziej złożone?
6: Tak, na pewno w pierwszej kolejności na dobór repertuaru, który jest niezmiernie ważny, żeby piosenka odpowiadała dziecku. Oczywiście czystość śpiewu, intonacja, rytmizacja i tak dalej, więc jest kilka aspektów, na które na pewno jury dogląda i sprawdza, czy tak jest, ale może też jakby ogólna taka energia i takie jakieś fluidum tego małego piosenkarza też jest ważna.
5: A jak wygląda kwestia samego repertuaru? Co najczęściej wybierają młodzi ludzie? Czy trzymają się raczej klasycznych, sprawdzonych utworów? Albo starają się przenieść na scenę jakieś nowości i zaskoczyć publiczność?
6: Czasami pojawiają się utwory, które już słyszę tam kolejny rok, co fajne jest, bo też już niektórzy podśpiewują sobie, ci starsi i widownia te piosenki kocha, bo to są zazwyczaj takie energiczne, dziecięce melodie, bardzo proste, ale też no już w kategorii trzeciej, czy to soliści, czy w kategorii piątej, albo w czwartej duety, zespoły, no sięgają już po takie bardziej ambitne utwory, na przykład chociażby Sanach, Maryla Rodowicz, czy klasyk Zbigniew Wodecki.
5: Z tego co wiem, program dzisiejszego dnia nie ogranicza się tylko do występów konkursowych. Można zaplanowano jeszcze jakieś inne występy gościnne.
7: Gość, który nie wystąpi na scenie, ale pojawi się w przerwie. Więc widz będzie właściwie mógł wysłuchać muzyki jeszcze w czasie przerwy. A będzie to młodzieżowa grupa, bardzo ambitni, utalentowani chłopcy, właściwie kuzynostwo, dwaj bracia i kuzyn, chłopcy bezetni, czyli grupa B27.
5: Całość wydarzenia spajają też osoby, które je prowadzą. Kto w tym roku pełni rolę konferansjerów i odpowiada za kontakt z publicznością?
7: Konferansjerami to taki duet bardzo zgrany, Ala i Michał, czyli Ala Włosok i Michał Smugała. Duet, który nadaje na tej samej fali, bo to właściwie dwie osoby, których łączy niesamowita przyjaźń. Absolwenci cierlickiej szkoły. Później Michał poszedł do Błędowic, Ala do Cieszyna, ale i tak ciągle byli razem, spotykali się, prowadzą razem klub młodych w Kościelcu, którego Ala jest prezeską, a Michał wiceprezesem. Prowadzą zbiórki zuchowe w Błędowicach, łączy ich harcerstwo, zuchy, taniec i muzyka w ogóle. Obaj właściwie są tancerzami, Ala tańczy w zespole Olza, Michał w Błędowianach, więc ruch, taniec, scena i muzyka to wszystko ich łączy i oczywiście ogromna, długoletnia przyjaźń.
0: Wysłuchali Państwo materiału redaktor Sabiny Wojnar. W sali Centrum Chrześcijańskiego przy Kościele Ewangelickim w Trzyńcu odbędzie się w piątek doroczny koncert majowy bystrzyckich chórów szkolnych Violinki i Crescendo. A my rozmawialiśmy na ten temat z kierowniczką artystyczną i dyrygentką obu zespołów Danutą Cymerys.
8: Teraz znowu koncert majowy i słyszałem, że nie tylko będzie on zadedykowany mamom z okazji ich święta, ale przede wszystkim, można by powiedzieć, będzie też tak pod znakiem Polskiego Radia.
9: Zdecydowanie tak. Nasz koncert nosi tytuł Edycja Radiowa ze względu na to, że w tym roku Polskie Radio obchodzi swoje stulecie. Właśnie 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17.45 zabrzmiała pierwsza audycja, pierwsza zapowiedź Polskiego Radia i my cieszymy się z tego, że mamy Polskie Radio, słuchamy Polskiego Radia, więc z tej okazji cały ten program koncertowy poświęcony jest właśnie Polskiemu Radiu, również Włodzimierzowi Korczowi, który obchodzi jubileusz i Agnieszce Osieckiej. Mamy takich kilku artystów, których warto po prostu wspomnieć, że są ich jubileusze, ponieważ bardzo dużo zrobili dla polskiej kultury.
8: Czyli rozumiem, że będzie taki przekrój przez polską muzykę rozrywkową?
9: Tak, pierwsza część, ta choralna właściwie będzie rozpoczynała się od tego dawnego sygnału Polskiego Radia i od pierwszej zapowiedzi. Chcemy też wykorzystać archiwalne nagrania Polskiego Radia, ponieważ są ciekawe, są bardzo klimatyczne i wprowadzają nas właściwie w te pierwsze utwory, w te pierwsze piosenki. Zupełnie jak pierwsze zabrzmią lata 20, lata 30. Później będzie piosenka Tylko wróć, już powojenna. Trochę takiego rock'n'rolla polskiego. Będą okularnicy, będzie psalm stojących w kolejce. Będzie też na okres wojenny, pieśń o słońcu niewyczerpanym. Czyli staramy się po prostu wprowadzić naszą publiczność w ten klimat, że Polskie Radio było z Polakami i w dobrych czasach, i w tych smutnych czasach.
8: Kto pani pomaga przy przygotowaniu tego koncertu, bo tam będzie na przykład dużo słowa wiążącego.
9: Na pewno kierownictwo naszych chórów szkolnych, a więc pani Andrea Opluszcil, pani Lucyna Bielan, oczywiście nasz akompaniator, pan Dariusz Cymerys, również opracowanie większości utworów tych choralnych, w tym wypadku właściwie wszystkich. No, niezaprzeczalnie dyrekcja szkoły, sekretariat, grono pedagogiczne, wszyscy współpracujemy bardzo prężnie i intensywnie, pan Macoszek nagłośnienie, po prostu generalnie współpraca, ręka w rękę idziemy, żeby zrealizować ten niełatwy projekt. A słowo wiążące będzie wszystko nagrane, żeby to się nie wstrzymywało i będzie naprawdę bardzo takie oszczędne, tylko symboliczne, żeby wprowadzić w klimat, żeby taka atmosfera jakaś tego czasu, z którego pochodzi ta piosenka, żeby tam się pojawił i żeby słuchacze podróżowali z nami w tym czasie, z tym Polskim Radiem. Violineczki potem, ten ich program jest właściwie koncypowany, że to jest jakby violinkowe lato z radiem, więc znowu taki ten kultowy program Polskiego Radia. Chcemy wspomnieć, że przez wiele lat już nam towarzyszy.
8: Będzie jakiś gość, czy tylko wasze zespoły?
9: Tylko nasze zespoły. My sobie zupełnie wystarczymy. tańczymy. Mamy 50 ponad wiolinek, 30 crescenda, a więc mamy naprawdę dużo fajnych śpiewaków i dzieci, które chcą śpiewać solóweczki, które chcą się przed rodzicami pokazać, a więc ten nasz program, tylko właściwie wykonywany przez nasze dzieci, będzie miał na pewno około tych 2 godzin.
8: Zapytam o sprawy jak najbardziej praktyczne. Gdzie, kiedy dokładnie?
9: Tak więc zapraszamy bardzo serdecznie na nasz 26. koncert majowy pod tytułem Edycja Radiowa dnia 22 maja o godzinie 17 w sali zborowej Kościoła Ewangelickiego w Trzyńcu. Było kino Hutnik koło Kościoła Ewangelickiego w Starym Trzyńcu.
0: O koncercie majowym mówiła Danuta Cymerys. Jutro powrócimy jeszcze na Osówkę w Trzyńcu, gdzie odbył się pierwszy festyn majowy przygotowany wspólnie przez Trzynieckie Koła PZKO Osiedle i Końska Osówki. A dzisiaj to już wszystko, co przygotował dla Państwa zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Bajm i modlitwą o złoty deszcz zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.